0: No, takie buty jest, Sylwino. Zimno nie jest zimno, nie? A po jednej strony?
1: Trochę nie, ale nie.
0: Od jednej strony. Tak od jednej strony to dobrze, bo było dłobu zimno i to jeden.
1: Święty Piotr już tam. Gorąca teraz.
0: No,
1: to zimno.
0: No, nie jest zima jeszcze, ale w maju to...
1: Zaczyna prędzie.
0: W maju to nieraz dało takie małe lato, nie? Ach, co zrobić? Czas to czas. No ale my dzisiaj tutaj gdzieś zgubimy moje te zdania, gdzie miałem tutaj do ofiarowania na program. Gdzieś chyba wiatr wziął, nie wiem gdzie tam. Oj. No ale musimy ofiarować ten program dzisiaj na naszego przyjaciela Kazimierza Palcińskiego. Tam już radio przy uchu słucha ten program z dziećmi razem, tam zawsze ktoś go pilnuje. Tak? To wam wszystkiego dobrego i pewnie przy piecu tam siedzicie, nie? To ciepło jest, a tu na radiu jest zimno, ojej, nie ma nic, żeby ugrzać, to nogi, pięty zmarzną dzisiaj.
1: No. Ugrzać się z kurpą.
0: To wszystkiego dobrego, tak Kazimierz, na całej twojej rodziny wam wszystkiego najlepszego, dobra? I też tam na bajku Lazar ofiarujemy dla naszego przyjaciela Henka. Heniek Oliwierski, Teresa, zawsze słucha ten program, tak? To ci dziękujemy. Pewnie też siedzi tam i mówił fogą, ale to po polsku piec. I sobie nogi grzeje, żeby nie zmarzły mu pinty, dobrze? Tak, Heniek, bo nie to jasna bocia, jak to mówią Polacy. Zmarzniesz, dobrze? To
1: i bardzo... ty tam na... Na Florecka Tunkla tam słucha ty z
0: radiu. No Floreczek, chodź tutaj kiedy na radiu nam zaśpiewać coś po polsku.
1: Nauczyć jakie nam polskie bajki.
0: No bo bajki, jakieś piosenki pośpiewać po polsku, dobrze? On się narodził 21 września, nie? Dzień drzewa, diada arwo, nie Floreczek? Yeah. On mówi zawsze, że 21 godzinie się urodził, tak Floreczek? Ale nie masz już 21 lat, pewnie 121, tak Florek? To wszystkiego dobrego wam, dobra? To teraz do naszych przyjacieli, co tu słuchają na bajku rana, prawie najstarszy słuchacze, którzy słuchają ten program. Kazimierz ma już 94 lata, pewnie teraz będzie kończył na przyszłym miesiąc pewnie. Heniek też już, 90 mu pojechało, tak, z chmurami, a Floreczek pewnie ma już jakieś 90.
1: Aha, chyba już, jak nie więcej.
0: No to już, jak nie więcej, albo blisko już, tak Floreczek. To wszystkiego dobrego wam, dobrze? Ale teraz niż Sylwino wam zagra piękną muzykę. Tutaj ja byłem w Centenariu i tutaj Wanuza Łęgowski, ona tam robi bardzo de tocar nossa música agora. Eu passei esse dia lá em Centenário, ali vou agradecer muito ali a Wanuza Łęgowski. Ela faz as cuias personalizadas e mais coisas ali, mais artigos ali, tá? Uma cuia, então ela me tem dado três cuias, vou sortear uma, vai sair um sorteio por programa, hoje uma cuia, amanhã no outro sábado outra e depois mais uma, tá? Então quem ligar ali, depois ali, vamos fazer um sorteio, vou mandar uma mensagem e compartilhar o programa. Vai ganhar uma cuia, tá? Uma bomba, oferecido, doado ali pela nossa amiga lá de Centenário, Wanuza Łęgowski. Muito obrigado, Wanuza, tá? E se alguém quiser comprar ou adquirir um kit ali para dar de aniversário para alguém, eu tenho o número do telefone, depois podem copiar, tá? Que o telefone fica gravado no celular, na internet, ali no programa. É 54, tá? O telefone 98-422. 6204. Então esse aqui é o telefone lá da nossa amiga Wanuza Łęgowski de Centenário. Um abraço, Wanuza, para você e para toda a tua família. E semana que vem estou indo para Centenário de novo, lá terminar minhas pesquisas. Daí se tu tens escrito já sobre o teu, alguma coisa sobre o teu avô Francisco, Daí eu já gostaria de trazer semana que vem e digitar, já comento, colocar, que já estou colocando o livro, colocando as páginas, mais ou menos, organizando. Daí já faço isso ali, porque falta só terminar a cidade de Centenário. Agora o resto já da pesquisa está pronta, tá? Só falta ali da cidade de Centenário, de algumas famílias, tá? Um abraço e dziękujemy, tak, Vanusa, za to, że dała nam tutaj kuje i bombile, dobra? Sylwino, to agora, teraz zagramy muzykę dla naszych przyjacieli, którzy słuchają ten program. Niech tańczą, to się tam, rozgrzeją, bo zimno, będą skakać to.
1: To ta muzyka będzie grana na Kazimierza Pacińskiego, to na Florecka Tunkla, to na
0: Henika,
1: tam na Balkurau, tam wszędzie na górze.
0: A tam mówi chyba wiatr.
1: A tam chyba wiatr wieje.
0: Ale to trochę takie w lasie, w boru, jak to mówią Polacy, w lasie to drzewa za...
1: Tam to słyszy wyraźnie, bo tam wysoko, nie?
0: Aha.
1: To urodziło malutki się na nich,